0: Kabisa lani ngoni shoma dugu ya ingura kiki ya one askiza tunte simu no tenire olkilikui dohrab arewaki 23175 na indi manoto olkilikui lenkilukuja osinko lio anosira tale biblia tori sharpokin ana askiza tune ete simu no
1: osinko lio lesa kiatu mayen FM.